0: Uy, van bonito eso, pasa el imán.
1: Demek ki biter.
0: O ze o mizi.
1: Mizi. Tabii.
2: Ki biter. Ki biter.
0: Demek ubala.
3: Abla. Abla. Paul Fu.